kontrolują rząd bez osobiście. Miastem nieraz władną młodziki. A tłum groźny i słucha uroczyście.

zechielo obej. Tor kwadryki. Tamie ówdzie grzmi wielkie znamię szy.